0: Oh my Jesus.
1: O prosty na nasze grzechy. Oczu zbawaj nas, Panie Boże. I dobrej kurami smętniejsze. Osłabiono, amen. Toj Marii nam, prejnijmy, pojemnijmy srdczy.
0: Święty Antone.
1: Molim za nas.
0: Święty Josipe.
1: Molim za nas.
0: Święty Michał Arkanđel.
1: Molim za nas.